Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

to ty, na przykład, baczysz jakiegoś świeczenika i zaczynasz baczyć też, to ty chciłby buty w jego roli. Chciłby spełniać to, co wiem czynić. No, świeczenika zwiruj. To trzeba jakoś podczerknąć, bo ja w swojej muzyce, na żal, czasami zyszy czas świeczeniki, w który ja nie mówię, nie chcę wskazać, że oni mieli wiry, ale czasami nie byli w tej wiry. No, ta wira nie była widzimą w ich życiu, no, tak skazać. Delikatnie. Ja nie chcę nikogo osudzić. Prawda? Tutaj, ale to, ten dar poklikania może rozwijać się tylko w cerkwi. Tylko w takim środowisku, w którym ta cerkwa cej dar potwierdzić, rozpiznaje i potem będzie ten dar podążywać, ukrypiać, rozwijać. Dlatego do tego to muszą być seminaria. Tak samo z tym wielkim darem częciw. Trzeba pamiętać, że to tych, jak gawali taki anegdot, jedyna rzecz, jakiej nie znaje Papa Rzymski, to jest to, z kilki jest żynoczych ordyni w całym świecie. To jest taki anegdot. Człowieczych może znaje, ale żynoczych naprawdę, że nie znaje. I to jest jakaś tam prawda. Na duży czas, na przykład, jak chodził jako gid po Lublinie jest w Lublinie tak bardzo w centrum cerkwi, że jak pisał taki pisaciel polski Ignacy Krasiński, zresztą episkop, mówił, że to jest takie miasteczko, w którym gdzie kiniesz kamieniem, popadziesz w monastyr. Prawda? I tych monastyrów w Lublinie Disno jest duże, duże bardzo. Ja mam na sitałkach z dziesiątek, prawda? Jest katedralny sobor jezuicki, potem dominikański, potem jest też orden franciszkański, bernardyński, potem karmelity Bosie, karmelito Butie, kapucyny, wizytki i tak dalej. Tych cerkwi jest duże, duże, duże bardzo. I każda cerkwia miała swój charyzmat. Jaki charyzmat mieli franciszkańcy? No, byli to bracia mężczy. Bracia mężczy, którzy szli, propowiedowali Jezusa Chrysta w najprostszy sposób, swoją bidoju. No, siewodnie może nie taki bidny ci franciszkańcy, ale nadal świadczył o tym, że to poświęcają swoje życia do tego, żeby proszywać Ewangelię i buty. Na przykład karmelity. Siewodnie wspominajemy o Światowo Angiela, który jest karmelitą. Karmelity mieli zadania przede wszystkim rozpowszechniać, proszywać wielką lubów Boga, która biła się w Matce Bożej z Karmelu. Ci Matier Boża z Karmelu w Izraeli, gdzie pierwszy ten monastyr karmelitański był zasnowany. Mam te trzy wielkie takie hiłki, z których rozrysło bardzo drugich ordynów, to karmelitańska, franciszkańska i dominikańska. I wszystkie te monastyria w Lublinie byli. To są konkretne charyzmaty. Dominikańcy to taki charyzmat, który poświęcował swoje życie nawczaniu Bożego Błogosławia. Taką wielką zirką, takim wielkim światem dominikańskim jest święty Foma Akwiński. Foma Akwiński, mówiąc angielski doktor. Czemu angielski? To muszę, on dużo bardzo pisał o angielu. Czego my nie oceniujemy? Pochylajmy się nad innymi dziełami światowo Dominika, a nie światowo Fomy Akwińskiego, a nie pamiętają o tym, że on pisał duże bardzo o angielach. Mają też jezuitów, na przykład. Jezuity, które byli stosunkowo nawet nie ordyną, tylko towarzystwem Jezusowym, jak oni tak nazywają sobie, Societas Jezus, Towarzystwo Jezus.